0: quien sea.
1: Wisdom for life.
2: Hallelujah.
3: Angelus, Nafana.
4: Amen.
3: Woman kose bro kwapta Maria.
4: Owe tri mese na monso. Ekene Maria jukte na kwesu sebo merengi. Ede ngon yeti bonine. Oda di ngon na fra jesu. Maria de sonde ke chwa bebe jayo kata mwana.
3: Edo udbo wanyi kose bro.